fajne małcze i pyrama, kawa i sklem, hemi, kery mojlo, 29% lelazja, so, i mi zrobię nam pisia, hemi polo, tetikos, tak jak to pilisem do szeramo, mo, a bacie mi to pilisem do pyrama, i mi to tetikos najbardziej, i mi się zanim kanał koja, hemi kofu, nie bacz, lo, hemi pokto, lo, komini, pisem skurs, lo, daj, me tam słyszę, every people, który wykos, from in the past, tyle mojlus, Thank you.